Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Niezwykły lot gdzieś z głębin atmosfery, na rozkaz jam w nieznane zrobił krok. Bo niewidzialny cień bezlicej chimery, dla której wykonuję każdy skok. Przebijam się przez mrok.

potoki. Wiatr sączy mi do ucha wredną pieśń. Nie ciągnij wcale jeszcze 300 metrów. I tak nie zdążysz po co garb swój nieść.

0: o zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Ja chciałbym być poetą, bo dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, setter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo wytrzo być poetą, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno.

dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to.

i całe stał się historią świat, w którym żyłeś. Wszystko zmieniło się, lecz ty się chyba najbardziej zmieniłeś. Odwiedzasz stary kraj, odmawiasz kadysz z oksfordzkim akcentem i wciąż dysz trasę fraj, dudni w twojej głowie żałobnym świętem. Mój drogi ICW, wiem, bardzo boli, co się zdarzyło. Pragnę zrozumieć cię, zrozumij ty, mnie na świecie nie było, więc tylko z wierszy znam.

wielu lat. Ktoś ma swój mały Bełs, ktoś inny ma Wilno albo Lwów.

RMFON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

się Panie nie ważył zmienić w nieprzecedzone potoki znaczeń, albo w przekleństwa z pozoru błahe, od których broń póki co. Pozorne wątki niech się toczą w słowa, choćby nietrwałe i bez znaczeń. I niech się w końcu staną wierszem,

Im bardziej jasno, tym mniejsza przejrzystość rzeczy i zjawisk, choć kartę mam czystą. Rasowa kwestia i kwesta dla głupców. Im szybciej zgasnę, tym ciemniej

za szczerość, mam dosyć pieniędzy. Umieram z przesytu wśród tych, co mrą w nędzy. Czekaniem zabijam paciorki różańca, a picie pod skórą

zwiększa ciemność. Im bardziej jasno, tym większa ciemność.

lecz takich marzeń miła ziścić nie umie nawet pies. Tu diabł patrzy.

0: że cię tu nie.
1: Szkoda, kochanie. Siedziałabyś na sofie, ja na dywanie. Chustka byłaby twoja, moja kapiąca łza. Albo na odwrót płacz, ty pociecha ja.

księżyc na czarnym nieba ekranie. Na przekór astronomom oddawałbym co noc zażytą na automat, by usłyszeć twój głos. Szkoda, że cię tu nie ma na tej półkuli. Myślę, siedząc na ganku w letniej koszuli i

0: kaganku w letniej koszuli i z puszką Heinekena. Zmierzch, krzyk mew, liści szmer. Co za zysk z zapomnienia, jeśli tuż po nim śmierć.
1: RMF Piosenka Literacka.

świat po staremu ma cztery żądze, a więc z tych czterech to pieniądze. Siedzę za stołem, smutny jak kołem, wesołem szołem gardzę.

0: Nie wszystko piękne, smutne jest.
1: Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wybacz spóźnienie, już się nie zmienię, ale pamiętam, co to gest i szyk. Kwiat w butonierce, na dłoni serce i pokryją mu gdzieś

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

za późno. Patrzysz, czemu tak pusto? Zabiło mnie lustro.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Chłopcy, co z braku innych ofiar zabijają czas. Przypadek rzucił tu właśnie nas. Przez wodny pył widziałem cię po drugiej stronie.
1: RMF Piosenka Literacka.

dokąd, nie wiem, czy przeto przyjąć cały świat z prostotą i głupotą i kręcić z piasku złoty bat, jedyny prymus motor. Och, nie wiem, nie wiem, otóż to Sokrates ze mnie prawie raz.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok. Jak z marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.

wzięła.

wtorek, nic nie wiem, środek, październik. Kamień przy szybie, Judasz na drzewie. Kroki przy schodach, wierni, niewierni. Ach, jak wysoko myślę i nie wiem. Piątek ktoś puka, przyszła epoka. Gra, telewizor z dziadkiem w ruletkę. Drzwi, łom otwiera, wiem już po krokach. Przyszli wymienić mi etykietkę.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

historię Odyseusza, zwanego również Ulissesem, kończy się definitywnie na jednej z pomniejszych wysp Morza Śródziemnego. Olśniony niezwykłością urody mieszkanek tego skalistego lądu, zniewolony ich śpiewem, który skłonni jesteśmy rozumieć jako wewnętrzny głos budzący się w nim miłości własnej. Odyseusz pozostał na wyspie Syren. Nigdy nie wrócił do kraju, do domu, do czekających go kłopotów. Ostatnia notatka w jego dzienniku pokładowym, oprócz zwykłych treści związanych z nawigacją, zawiera kilka zdań bardzo osobistych i przejmująco szczerych. Otóż, zmęczony zwycięstwami, oszołomiony sławą, odczuł nagle paniczny lęk przed zbliżającym się koszmarem codzienności. Postanowił nie wracać. Postanowił nie wracać na pewno ze szkodą dla mitu, ale być może z korzyścią dla siebie. Jak tren dla zdradzonych ideałów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

aż ucichnie. To wstaniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.

piłku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy księżyc handlarz sny sprzedaje, przeliczam smutki i kłopoty. To odejmuję, to dodaję. Jak tu zasnąć w świecie złoty? Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ściany, a mi w połowie myśl utknęła.

wpatrzony w białą dal sufitu, wymyślam sobie nowe jutro. I gdy jest coraz bliżej świtu, robi się coraz bardziej smutno. Poduszka dawno mi usnęła i cicho pochrapują ścieki.

który wszystko wiesz. Znasz wszystkie kwasy i zasady.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Mistrzu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: skulony w jakiejś ciemnej jamie, smaczniem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy.
1: Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gońcie psów szarpane.
0: Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorwał. Ujrzałem małe wilczki dwa, na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę spryska tocząc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. I ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep gnam, aż ziemia spod łap tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pryska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje.
1: Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie, zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas.

Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak.

odpowiada normalny duszy stan. To nie musi być stan podgorączkowy. Pana trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to bies, a i duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS, po staremu codziennie błaga tak.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

w kącie zagnieździ się bieda. Porozum do głowy, pobiegnę, niech powie, co sprzedać by siebie nie sprzedać. Zapiszę śnieg.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmf.on.

0: Mężczyzna, jeśli odchodzi, to raczej jesienią zapatrzy się tak na odlatujące gęsi. Mówi, że może nawet by nigdzie nie szedł, ale ma pospieszny pociąg. 6 z minutami.
1: Ty śpi. Ja iść muszę przez rozum, przez duszę, przez wieczną przyjezdność do twoich snów. Odjadę. Świat tu do nas nie przyjdzie, jak ci go rzucę do stóp. Odjadę. Ty tęsknotę

0: pospiesznie, szóstacuś.
1: Wiadomo, że on nigdzie nie pójdzie, bo on dobrze wie, jak niszczą się buty, płaszcz, kapelusz. Ale przez rok snuje się po domu wrażenie, że miał iść. Czasem to wystarczy.

uczelniach zgórz. Ten świat nie tak dzielą granice, nie lądy, nie morza, czyjś palec, nie wojny.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF Piosenka Literacka.

przeznaczeniu nie widzimy się. Ten sam odgłos kroków, niemych szeptów, w lęku myśli niepokoją nas. Nieruchome twarze w oknach sklepów, zapatrzone dają znać. Niech przyjdzie życie tak upragnione, miłość zrodzi już nie w snach, choć szukamy siebie, tracąc oddech tchu.

gdzieś opadłe pióra. Wspomnieniami doganiają nas. Są gdzieś znajome ulice, gwarne w głosie, śmiechem żyją w nas. Są gdzieś zajęte miejsca, obojętnie zatrzymują nas.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna, jasne smug od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napłyną gór cień. Cichy odwieczasz brodzi zmierzchowym nurcie. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzę na

Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

klarnet. Krystian Drobiak, saksofon, Marek Matwiejczyk, bas, Grzesiek Poliszak, bębny, Bartłomiej Abramowicz, fortepian i Joanna Rutecka. Specjalnie gościnnie.

Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą?

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

następujących osób pogrążonych w dziedziczonej niemocy, posiadaczy nieprawdziwych cnót, nieustannie wzywających pomocy.

ja, kochana, z szafy wyjmijmy ochraniacze i przeczekajmy.

Na błoniach mlecze, raz żółte, raz białe. Taki czerwcowy szmoncel.

Wysłuchuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia.

twojej stronie i po mojej stronie jest rzeczywistość, a pomiędzy nami nitka.

Żołądek w wilgotnym swetrze. Za oknem dworzec, dworzec to życie. Wydartych ludziom jedno groszówek. Gdyby na chwilę szum miasta przycichł, słyszałbyś szepty mierzące w chmury.

wygnańców, schizofreników i moczy mordów właśnie. Pijane zasypia w tańcu, a tańczą zjawy na pustym dworcu.

0: w złotym mieście. Bić ci pokłony.
1: RMF Piosenka Literacka.

Gdy zło ma pełne szkło, kiedy głupota rży i mają plan, by ruszyć w tam, cofajmy się i... Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. A kiedy nam do serca bram stukają podłe dni i CKM pokryty bzem ustawią u drzwi, gdy nie ma szans, gdy opór zgasł, babcia nadzieja śpi. Zostawmy tę ideę w szkle, cofajmy się i pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń.

nam u serca bram ustawiał miodu dzban i z winem kran do czterech ścian podłączą już nam różowy film z muzyką free wyświetli miły miś i poda nam gotowy plan na szczęście od dziś. Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć.

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz. Zawstydzenie

szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek.

że list aż zamazany, a jeszcze dom się zatacza od ściany do ściany. W pokoju dziewczyna odmienia

chcesz się jej przyjrzeć, lecz światło błyskawicy okno chwilę kreskuje i niebo głośno krzyczy. Na co więc liczysz?

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Przez wiele dróg przeszliśmy razem, przyjacielu. Hulanek takich, że nas świt powalał z nóg. Czasami diabeł nami wodził dla złych celów.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Lubimy.
1: O krok od źródła konają z pragnienia, o krok od piekła szaleją z rozkoszy, trzeźwieją z marzeń, o krok od spełnienia, o krok od celu własny cień ich płoszy.

znów zmęczona matka, coś nas oddala od nas co dnia. W niepodzielności prostych uczuć nie może pojąć wszystkich odmian. Zbyt wielu, jak na niepokoje kogoś, kto przeżył tyle wojen. Mamo, masz prawo nie rozumieć mnie.

Ci do mnie też przychodzą, zmęczeni drogą i w wypiekach. Znowu się w siebie zapędzają, a swołocz tylko na to czeka. Zazdroszczę im determinacji, boć nie tej krwi.

Gdy paru kombatantów, wydarzeń wspólnie przezywanych, patrzący, aby się nie zmieniam w pieśni tak niezdecydowanej. Czy jeszcze wiem, co nasza sprawa, a kto nie z nami, bo nas zdradza, a ja są w świecie tym rachunki krzyw.

gdy się felczerzy wszyscy zbiorą. Powraca ona, spokój niesie, z wszystkich wyborów ulepiona tak, jak to bywa tylko we śnie, i bierze za rękę, wyprowadza tam, gdzie się będę mógł dogadać, bo śni mi się przez kłód wszystkich treść i źródło gdzieś zgubione w chmurach i wielka zalesiona góra i strumień, stróż

0: przykład.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

wszystkich nas. Dlatego uczmy się ciszy i milczenia. To siostry myśli, świadomości, przednia straż.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Niech w czasowie dolnym stanie w miejscu czas.
1: Twój najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Nogi przeklętej pamięci z nożem, co w plecach aż do rękojeści, z obłędem, co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy. Tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem, co w plecach aż do rękojeści, z obłędem, co w oczach się nie mieści. Niech będzie tak, że zaćmienie zawsze będzie.

nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem co w oczach się nie mieści. Tango żałobny śpiew jak poszarańczy, tango to smutna myśl, którą się tańczy. Z kulą u nogi przeklętej pamięci, z nożem co w plecach, aż do rękojeści, z obłędem.

Wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek, jeszcze

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

oknem pijacy klną, więc ty nie słyszysz kancony.

twoim oknem gościa pod pachę prowadzi dziwka na zmięty koc. Nad twoim oknem księżyca majcher

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam, du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam, du holte Kunst.

zabije czasem poeta lub dziecko, jak turla się obok spraw. Małe i śmieszne żółte kółeczko, zabawka, delirium, trans. W dniu siódmym po trudzie nad dziełem

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

drugi człowiek. Jak pierwszy człowiek, drugi człowiek, jeden za drugim, krok za krokiem, z wyrokiem czasu, praw i nocy.

jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy.

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty, otuchy, nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści.

Zdrady twarzy, brak w czynach i słowach. Ty masz twarz, gdzie ścieżek spontanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy.

zimną falę wrzuciło mnie. Dziecko, choć tak bliskie, dalekie, dalekie, bez siły w zimną falę rzuciło mnie. Dziecko, te.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

coraz cieńsze grzebień. Dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Szaliki, płaszcze rozwiązują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, ale, cóż gdy pod wieczór

mnie pora byś zechciała inaczej już spojrzeć. Ale, ale przyjdzie wiosna i zapisz.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wie, wie, cóż za świństwo, fuj, ach, fe, fe, fe, świństwo, fuj, ach, fe.

子。Cóż to, milordzie, niech pan przestanie, nie wolno płakać, nie wolno płakać, trzeba się śmiać i śpiewać.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Taki wieczór, ani zimny, ani letni.

jak się czuję, no cóż. Czasami czuję się jak gruz, a czasem jak niebieski stróż na wysypisku marzeń.

ręką napisał ktoś na tej kartce króciutki wiersz. Świata raczej mam dość, ale czasem mi brak trochę czasu, bym mógł

mgnie z tych ścian, lepiej niech zimna biel wchłonie jak ślady sań, czarnych liter niezgrabny ścierk. Przecież wybrałaś, co masz, kartka odbija twą twarz, przestrzeń przecięta.

Wszystko, co piękne jest, przemija. Wykwint i zbrodnie dawnych czasów, skrzętnie zebrane po muzeach, niedbale śpiące na katedrach.

przepływy, siwe Paryże czy Marsylię żółtawe. Prędko trzeba żegnać wszystko, co piękne i szczęśliwe. Wątłą przychylność zyska nieba i może trwać tak krótką chwilę.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Wczoraj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny, ktoś inny.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

pierwsza w złotych sierpnia pokoja, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną, moją miłość największą. I nic nie powiem jej, broń Boże, nie powiem nic.

tak, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem.

Dziesiąt kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać, tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niebywale śmieszna rzecz. Żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć, kto to widział. Żeby pod niebem taki niemy film bez słów. Żeby tak rękę w ręku trzymać, kto to słyszał. A przecież jutro tutaj się spotkamy znów. I tak się trudno rozstać.

Morzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach taki wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany. I tak idziemy i na przełaj, i na skos. A w tej uliczce, która biegnie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwe, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy trend.

jakoś nie wyszło za złotą rybką. Czas nie chciał dla mnie stanąć i można błysnąć tu złotą myślą, lecz woli milczeć amor.

0: sam na sam. Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Żył raz frajer.

przyjacielu, trochę serca nam ubyło. Ile naprawdę jeszcze nie wiemy, niesiemy teraz pamięć po tobie, zrobimy z nią.

czas nie nagli, frajerzy zawsze mają czas. Bracia spod jednej anatemy, żegnamy cię i dziękujemy, że ci się chciało być za kawą, gdy wystarczało głośno klaskać, że ci się

rozróżniać, kiedy nikogo nie było obok. Tylko służalcza szepcząca próżnia, że ci się chciało myśleć tak mało o swoich własnych, nielekkich losach, że ci godności wystarczało, by nie dorzucać drewna do stosów, że ci się chciało, ciężki frajerze,

by nie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej, tam na górze są ponoć.

siebie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka, nurt po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka nad

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew.

trzeci też. To wciąż ten sam poeta jest, a jego wierszy nie zna nikt. Na zawsze został w niepamięci.

ze złoczyńcami został policzony poeta, który zdążał za Chrystusem. Bez mszy pod murem pogrzebany leży poeta, co chciał zbawić.

że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy w swojej skórze osobni i nie w ogrodzie na gorzkiej ziemi. A jednak byliśmy do siebie tak podobni. Mimo że każdy źdźbło odprawy miało własny los, każdy wróbel w podwórzu, każda mysz polna, a niemowlę, które dostanie na imię może Jan.

sobą wciąż zajęci, własnej nudy święci, jakby

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

mnie graje i całą noc za taki szmal. Mógłbym kupić pana razem z tą orkiestrą, ale graj pan, panie.

coś naszego polskiego. Takie wiesz, serce szczypacielnoje. Bo widzisz, krajek, ty mnie zrozumiesz. Bo

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać mógł. Już w każdych włosach

gdzieś będzie kres. Piszę do ciebie takie rzeczy, bo wiem, że ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszumiał nagle wiatr i słyszę, mówisz,

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi.

nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź, lecz nie wyjąłem mi.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Kiedy stałem w przedświcie Asynaj, prawdę głosił przez trąby wiatr.

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

teraz idę ubrany w różowe nadzieje, a ludzie drzwi w zamki zbroją przed złodziejem, a za drzwiami kutymi wiatr wieje. Szczenięcą ufność

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Żeby z okruchów złożyć świat w coś, co ma koniec i początek, żeby w chaosie znaleźć ład i uspokoić serce drżące, żeby cel miała

0: że...
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

łaską zabraną tem idzie. Bawimy się w sprawiedliwość. Na jednej szali zło kładziemy, na drugiej dobro i litość. Na drugiej dobro i litość. Wszyscy się cieszą z równowagi. Gardła zdzieramy w wiwatach. Wszyscy się cieszą z równowagi.

księgami bawimy się w mądrość. Zabawa to dla upartych. Z ksiąg budujemy nauki i domy. A przecież księgi to

Słowami bawimy się w miłość, słowa składamy w kwiatach, potem przyprószą je liście jesieni, odgrzebujemy po latach.

Po błoniach Galicji hula zimny wiatr. Wszystko, co mieliśmy, nam zabrał podły świat. Jak przelotne ptaki, co zmieniają ląd. Jak bezdomne listy, odfruniemy stąd.

pobierzemy się. Ksiądz na wieki zwiąże nam przeguby rąk, wieniec tamaryszku porwie rzeki prąd i odpłynie z wodą, w morzu znajdzie cel. My na dole, a nad nami nieba biel. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo,

zabierzemy się. Wybuduję ci z kamieni biały dom. Dach z dębowych belek będzie wieńczył go. W nim miłosny azyl znajdzie dwoje ciał. My miniemy, a on na wieki będzie stał. Jeszcze płonie ogień i szumi drzewo.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Długo w nocy stukają klawisze

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

dziewczyną już. On wciąż się skrada, cichutko cyt. Ty paplesz, gadasz, wesoło zbyt.

pijany. Zmiana damna. Nie, nie, to nic. Być może byłem zmęczony, o co ci chodzi, kochanie? Spędziłem doprawdy czarujący wieczór.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałem, zostawiłem, jak sen zerwała się rozmowa. Błogosławiłem, przeklinałem, du holde Kunst.

poskromienie zielonej milongi miało być zabawą, a stało się wyczerpaniem.

choć to ty zostałaś dla mnie napisana, dla mojej bezczelności i dla mych lśniących butów, dla marnotrawionego czasu, po prostu dla przyjemności, aż po kres zmęczenia, aż do upadku. Będę twój, niespokojna verde milonga, bo wydobywasz ze mnie uśmiech stracenca przy każdym akordzie, chociaż cierpną mi palce. Więc jestem tu, jestem, żeby grać i kochać, i szaleńcze pisać wiersze, i tańczyć, i w ukryciu szlochać. Tak, jestem tu, jestem.

przecież zielona milonga to nie musi być wcale piosenka. Delikatnie więc ją obudziłem i poprowadziłem w wolniejszym rytmie. I verde milonga odkryła się nagle i oglądałem ją w cudownym bezwstydzie. Jej afrykańską gibkość, płochliwość dzikiej zebry, to jest granica

muzyką, olśniewającym spektaklem, w którym zamyka się kosmos. Jak ją zapamiętać?

lub jakiś inny władca czy Bóg powie: descansa te niño. A zacznę od początku, że jestem tu. Jestem, żeby grać i kochać i szaleńcze śpiewać wiersze i tańczyć.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Republika Rzymska, średniowieczna, indyjska.

że list aż zamazany, a jeszcze dom się zatacza od ściany do ściany. W pokoju dziewczyna odmienia.

chcesz się jej przyjrzeć, lecz światło błyskawicy okno chwilę kreskuje i niebo głośno krzyczy. Na co więc liczysz?

Łódka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

żołądek w wilgotnym swetrze. Za oknem dworzec, dworzec to życie wydartych ludziom jedno groszówek. Gdyby na chwilę szum miasta przycichł, słyszałbyś szepty mierzące w chmury.

złotym mieście.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zło na pełne szkło, kiedy głupota rży i mają plan, by ruszyć w tam. Cofajmy się i... Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń. A kiedy nam do serca bram stukają podłe dni i CKM pokryty bzem ustawią u drzwi, gdy nie ma szans, gdy opór zgasł, babcia nadzieja śpi. Zostawmy tę ideę w szkle, cofajmy się i pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń.

na szczęście od dziś. Pilnujmy marzeń, żeby sen miał po co przyjść. Pilnujmy marzeń, dusza musi

0: Pilnujmy.
1: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.